0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

Dzień dobry ze studia w Sydney. Wita Państwa bardzo serdecznie Joanna Borkowska-Surucić. Miło jest mi spotkać się z Państwem w środę, 1 lipca. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dariusz Paczyński przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Usłyszymy także przygotowany przez SBS podcast.

0: podcast z Mistrzostw Świata FIFA 2026. Następnie temat dnia. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że z nietypową jak na początek lata falą upałów w Europie można już powiązać ponad 1300 zgonów. Wraz z przemieszczaniem się fali upałów na wschód pobite zostały historyczne rekordy temperatur w Niemczech, Polsce i Czechach. Następnie po kolejnej polonijnej piosence nadamy rozmowy z Bogumiłem Drozdowskim, autorem tekstu piosenek. Piosenek, o których genezie w rozmowie z Dorotą Banasiak opowiedział na antenie Radia SBS kompozytor i aranżer Eugeniusz Kędziora. W drugiej części programu wrócimy do piłki nożnej. Darek Paczyński połączy się z Piotrem Pokorskim, naszym korespondentem sportowym, z którym omówi najnowsze wydarzenia, rozgrywki na Mistrzostwach Świata FIFA 2026. Oczywiście będą piosenki i ogłoszenia, a teraz już zapraszam na wiadomości Radia SBS.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień 1 lipca. Zaczynamy od doniesień ze świata. Nie będzie rozmów na wysokim szczeblu w Dosze między USA a Iranem, które zapowiadał Donald Trump. Obie strony oskarżają się wzajemnie o łamanie wstępnych uzgodnień, które miały być warunkami dalszych negocjacji. Spornymi kwestiami pozostają m.in. ruch przez cieśninę Ormus, rozejm w Libanie, w którym Izrael walczy z proirańskim Hezbollahem i uwolnienie zamrożonych, głównie z powodu amerykańskich sankcji, irańskich aktywów. Władze Federacji Rosyjskiej zdecydowały o zamknięciu kolejnych przejść granicznych z państwami NATO, Finlandią, Estonią i Łotwą. Łącznie od środy ruch transgraniczny ma zostać wstrzymany na 7 przejściach. Unia Europejska uruchomiła kolejną transzę wsparcia dla Ukrainy. Do Kijowa trafiło 3,9 miliarda euro, które zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych dronów i wzmocnienie zdolności obronnych kraju. Przewodniczący klubu parlamentarnego rządzącej w Czechach partii SPD, Jindřich Rajls, stwierdził, że Wołodymirowi Żeleńskiemu powinno zostać odebrane najwyższe czeskie odznaczenie państwowe Order Białego Lwa. Polityk zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do prezydenta Petra Pawla, za przykład wskazując wcześniejszą decyzję Karola Nawrockiego. Doniesienia z Australii. Od dziś około 2 800 000 pracowników otrzymujących płacę minimalną lub wynagrodzenie określone w systemie tzw. award otrzyma podwyżkę już w pierwszym pełnym okresie rozliczeniowym nowego roku finansowego. Krajowa płaca minimalna wzrosła o blisko 6% do $26.44 za godzinę. Natomiast minimalne stawki wynagrodzeń określone w systemie award wzrosły o 4,75%. Minister rolnictwa Julie Collins potwierdziła, że szczep H5 ptasiej grypy został wykryty u 5. migrującego ptaka morskiego na plaży Roses Beach w pobliżu Esperance. To już 4. potwierdzone wykrycie wirusa w zachodniej Australii oraz 5. w całej Australii, po wcześniejszym przypadku odnotowanym w Australii Południowej. Australijski minister finansów Jim Chalmers określił jako, cytat, niezwykle niepokojące doniesienia, że dwóch mężczyzn uzyskało dostęp do danych bankowych premiera Australii. Mężczyźni w wieku 21 i 25 lat stanęli we wtorek przed Downing Central Local Court w Sydney. 21-latek jest oskarżony o nieuprawniony dostęp do danych objętych ograniczeniami oraz rozpowszechnianie danych osobowych, natomiast 25-latkowi zarzuca się ułatwienie nieuprawnionego dostępu do tych informacji. Raport Australian Human Rights Commission wzywa do podjęcia realnych działań na rzecz

Rzecz praw człowieka, a nie jedynie deklaracji, aby powstrzymać, jak stwierdzono, systemowe niesprawiedliwości, z którymi mierzą się rdzenni mieszkańcy Australii. Raport dotyczący sprawiedliwości społecznej wskazuje na szereg pilnych problemów. Dokument opiera się na doświadczeniach ponad 1600 rdzennych Australijczyków i wskazuje, że rasizm pozostaje jedną z głównych przeszkód na drodze do osiągnięcia równości. Doniesienia z Polski. Polska podpisała umowę na zakup szwedzkich okrętów podwodnych. Umowa między Polską a Szwecją została podpisana w poniedziałek w Gdyni w obecności m.in. szefów rządów obu państw. Pierwszy z trzech okrętów podwodnych A26 ma trafić do Polski w 2030 roku. Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że zamierza oddać przyznany mu w czerwcu 2022 roku order księcia Jarosława Mądrego. Polityka PiS, odznaczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, gdy ten przybył z wizytą do Kijowa. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił około 80 tysięcy złotych szpitalowi Brudnowskiemu po korekcie wystawionych faktur. W placówce trwają kontrole dotyczące współpracy z lekarzem. Tylko minionej doby w wodzie straciły życie 4 osoby. W czerwcu utonęło w Polsce już 61 osób. Ze sportu. Klub piłkarski Chicago Fire rozwiał wszelkie wątpliwości. Klub oficjalnie ogłosił w mediach społecznościowych, że Robert Lewandowski będzie grał z numerem 9. Iga Świątek po bardzo trudnym spotkaniu pokonała Taylor Townsend i awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Kolejną rywalką Polki

Przenosimy się teraz na boiska World Cup FIFA 2026. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński. A oto podsumowanie 20 dnia Mistrzostw Świata, który rozpoczął się emocjonującym meczem 1/16 finału w Dallas, gdzie Norwegia pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 dzięki późnemu golowi Erlinga Haalanda. Norwegia objęła prowadzenie jeszcze przed przerwą za sprawą Antonio Nusa. Po zmianie stron doprowadzono do wyrównania, jednak w końcówce spotkania Haaland zdobył zwycięską bramkę, zapewniając Norwegii pierwsze zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata od 1998 roku. W 1/8 finału Norwegowie zmierzą się z pięciokrotnymi mistrzami świata Brazylią. W New Jersey Francja zapewniła sobie awans do 1/8 finału po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Szwecją. Kapitan reprezentacji Francji Mbappé zdobył 2 gole. W następnej rundzie Francja zagra z Paragwajem, który sprawił jedno z największych sensacji turnieju, eliminując Niemcy. Po godzinnym opóźnieniu spowodowanym ulewnym deszczem i burzą z wyładowaniami atmosferycznymi gospodarze turnieju Meksyk rozpoczął mecz z Ekwadorem. Przy gorącym dopingu własnych kibiców Meksykanie zdobyli dwie bramki już

0: Drużyna Socceroos dotarła do Dallas przed sobotnim meczem z Egiptem. Australia walczy o swoje pierwsze w historii zwycięstwo w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Pomocnik Aygin Hrustik powiedział, że zespół wyciągnął cenne wnioski z porażki 0-2 ze Stanami Zjednoczonymi i jest gotowy na kolejne wyzwanie.
1: Stara
0: się być jak najlepszym i trzeba wyjść na boisko i być gotowym od pierwszej sekundy. Myślę, że właśnie to zrozumieliśmy. Cieszę się, że przeszliśmy przez tę lekcję. Nie nazwałbym tego złą połową, raczej połową, która nas czegoś nauczyła. Wyciągnęliśmy z niej pozytywne wnioski. Potem rozegraliśmy bardzo dobry mecz z Paragwajem, bezbramkowy remis i zachowane czyste konto. Mecz Australii z Egiptem odbędzie się w sobotę rano, a transmisja na żywo w SBS i SBS On Demand rozpocznie się o 3 nad ranem czasu wschodnioaustralijskiego. W 21 dniu Mistrzostw Świata Anglia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, natomiast Belgia zagra z Senegalem, które awansowało do fazy pucharowej jako jedna z najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Gospodarze turnieju, drużyna USA, zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. To było podsumowanie 20 dnia Mistrzostw Świata FIFA 2026. Na podstawie SBS Sport przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.
2: Oglądaj każdą minutę Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026 w serwisie SBS On Demand.

0: oto temat dnia.
1: Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że z ogromną falą upałów w Europie można już powiązać ponad 1300 zgonów. Wraz z przemieszczaniem się fali upałów na wschód, pobite

Zostały historyczne rekordy temperatur w Niemczech, Polsce i Czechach. Eksperci podkreślają, że wraz z postępującym globalnym ociepleniem fale upałów stają się coraz częstsze, bardziej intensywne i bardziej śmiercionośne. A Europa jest szczególnie narażona na skutki ekstremalnie wysokich temperatur. Oto szczegóły. W Berlinie słychać odgłos policyjnej armatki wodnej, która rozpyla wodę na tłumy szukające ulgi w nieznośnym upale. Ta nietypowa metoda chłodzenia przyniosła chwilową ulgę mieszkańcom, podczas gdy Niemcy odnotowały najgorętszy dzień w swojej historii. W weekend padł nowy krajowy rekord temperatury – 41,7 stopni Celsjusza. Rekordy ciepła padły również w Czechach. W miejscowości Doksany na północ od Pragi odnotowano w niedzielę 28 czerwca najwyższą temperaturę w historii kraju – 41,1 stopni Celsjusza. Raquel Sequeira, studentka mieszkająca w Pradze, powiedziała, że trudno znaleźć jakąkolwiek ulgę. Jest bardzo mało miejsc z klimatyzacją. W moim mieszkaniu jej nie ma, więc przez cały dzień trzymam zasłony zasunięte, a okna otwieram dopiero w nocy, żeby było trochę chłodniej. Ale właściwie pogodziłam się już z tym, że przez najbliższy miesiąc będę się po prostu pocić. Po drugiej stronie granicy w Polsce w niedzielę 28 czerwca odnotowano krajowy rekord temperatury 40,5 stopni Celsjusza w Słubicach na zachodzie kraju. Turysta z Wielkiej Brytanii, Lee Hunter, przebywa obecnie w Warszawie, gdzie w weekend temperatura osiągnęła 37,6 stopnia Celsjusza, bijąc dotychczasowy rekord dla stolicy. Nie spodziewałem się, że pogoda będzie aż tak zła. Myślałem, że w Polsce będzie około 20 kilku stopni, ale to już zdecydowanie za dużo. W miarę jak ekstremalne upały przesuwają się dalej na wschód Europy, Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że rekordowo wysokie temperatury niosą ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia. W wydanym oświadczeniu dyrektor generalny poinformował, że od 21 czerwca w Europie odnotowano już ponad 1300 zgonów związanych z wysokimi temperaturami. We Francji, gdzie temperatury osiągnęły szczyt w ubiegłym tygodniu, Krajowa Agencja Zdrowia informuje, że z falą upałów można powiązać ponad 1000 zgonów. Dr Ghebreyesus podkreśla, że tak niebezpiecznie wysokie temperatury stają się na kontynencie europejskim coraz częstszym zjawiskiem. Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na Ziemi. Ociepla się dwukrotnie szybciej niż wynosi średnia światowa. Obecnie 180 milionów ludzi żyje w warunkach ekstremalnych upałów, setki osób zmarły, szkoły są zamknięte, a sieci energetyczne są przeciążone. Z powodu zmian klimatu i globalnego ocieplenia fale upałów, które kiedyś zdarzały się raz na pokolenie, występują dziś niemal co roku. Byliśmy przed tym ostrzegani. Naukowcy z grupy World Weather Attribution uważają, że jest to najpoważniejsza fala upałów, jaką Europa kiedykolwiek odnotowała. Dr Andrew Watkins jest profesorem w School of Earth, Atmosphere and Environment na Uniwersytecie Monash oraz doradcą do spraw klimatu w Australian Climate Council. Jak mówi, szczególnie niepokojący jest moment, w którym fala upałów nawiedziła Europę. W Europie nie ma jeszcze szczytu lata. To odpowiednik mniej więcej australijskiego grudnia. Nie spodziewamy się bicia rekordów temperatur tak wcześnie w sezonie. Zwykle rekordy padają miesiąc lub 6 tygodni po przesileniu letnim. Tak więc rekordowe temperatury powinny pojawiać się raczej w lipcu albo sierpniu i historycznie właśnie wtedy się zdarzały. Fale upałów definiuje się jako okres, gdy średnia temperatura utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie przez co najmniej 3 kolejne dni. Watkins podkreśla, że alarmująca jest nie tylko wysokość temperatur, ale także długość trwania upałów. Przykładowo w Paryżu przez 10 kolejnych dni temperatura wynosiła co najmniej 36 stopni Celsjusza. Jak dodaje, obecne dowody wskazują, że tak silna fala upałów na tak wczesnym etapie lata byłaby praktycznie niemożliwa bez zmian klimatu. Wszystko bardzo wyraźnie wskazuje na zmiany klimatu. Najnowsze badania dotyczące przypisywania zjawisk klimatycznych podają, że wystąpienie takiej fali upałów już w czerwcu było praktycznie niemożliwe jeszcze 50 lat temu. Mówiąc wprost, to po prostu niemożliwe.

mogło się wydarzyć. Dlatego naukowcy jednocześnie wskazują na zmiany klimatu, a w konsekwencji na spalanie ropy naftowej, węgla i gazu. Watkins przypomina, że w ciągu 50 lat poprzedzających rok 2000 Europa doświadczyła 5 intensywnych fal upałów, natomiast w ciągu ostatnich 26 lat odnotowano ich już 22. Niebezpieczny jest również sam charakter europejskich upałów. Europa nie jest regionem, który tradycyjnie kojarzy się z ekstremalnym gorącem. Myślimy raczej o Saharze, interiorze Australii czy Dolinie Śmierci w Stanach Zjednoczonych. Ale nawet jeśli temperatury nie są tam porównywalne pod względem samych wartości, problem Europy polega na znacznie większej wilgotności powietrza. To właśnie wilgoć sprawia, że nasze organizmy nie chłodzą się tak skutecznie jak w suchym klimacie. Pot nie odparowuje z powierzchni skóry tak efektywnie, przez co organizmowi trudniej się schłodzić. Watkins dodaje, że szczególnie narażone na stres cieplny są osoby starsze oraz małe dzieci, ponieważ ich naturalne mechanizmy chłodzenia organizmu działają mniej skutecznie. Zwraca również uwagę, że budynki mieszkalne i biurowe w Europie nie są przystosowane do ochrony przed tak wysokimi temperaturami. Zaledwie około 10% budynków jest wyposażony w klimatyzację. To bardzo niski odsetek. Wiele budynków zostało zaprojektowanych tak, by zatrzymać ciepło, a nie je odprowadzać. Niestety tworzy to w Europie bardzo niebezpieczne połączenie. Zmiany klimatu błyskawicznie zmieniają warunki pogodowe, a społeczeństwo i infrastruktura nie miały czasu, by przystosować się do nowej rzeczywistości klimatycznej. Na mocy porozumienia paryskiego państwa zobowiązały się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz do podejmowania działań mających na celu utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Na początku tego roku agenda klimatyczna ONZ oszacowała, że istnieje 75% prawdopodobieństwo, iż średnia globalna temperatura w latach 2026-2030 przekroczy ten próg. Zdaniem Andrew Watkinsa, jeśli nie uda się zahamować globalnego ocieplenia, fale ekstremalnych upałów, takie jak obecnie w Europie, będą występować coraz częściej i staną się jeszcze bardziej niebezpieczne. Globalne ocieplenie nie oznacza jedynie niewielkiego wzrostu średniej temperatury na świecie. Najbardziej dotkną nas ekstremalne zjawiska pogodowe, których obserwujemy coraz więcej. Lubię porównywać to do zamku z piasku na plaży. Co go niszczy? Powoli podnoszący się poziom morza czy uderzające fale? Wszyscy wiemy, że zamek zostaje zniszczony przez fale, czyli przez ekstremalne zjawiska, długo zanim przykryje go przypływ. To właśnie te ekstremalne zjawiska budzą nasz największy niepokój, zwłaszcza jeśli będą występować coraz częściej. Materiał Angeliki Wade z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Srucić, SBS Polish.

Witam po reklamie. Przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę obiecana polonijna piosenka pod tytułem Śladem Twoim, Panie, a po piosence nadamy rozmowę z Bogumiłem Drozdowskim, autorem tekstu tej piosenki i w ogóle piosenek, o których genezie w rozmowie z Dorotą Banasiak opowiadał na antenie radia SBS kompozytor i aranżer Eugeniusz Kędziora. W drugiej części programu powrócimy do piłki nożnej. Darek Paczyński połączy się z naszym korespondentem sportowym Piotrem Pokorskim i panowie omówią najnowsze wydarzenia na Mistrzostwach Świata FIFA 2026. A teraz już obiecana piosenka Śladem Twoim, Panie, kompozycja Eugeniusza Kędziory, znanego w polskiej społeczności muzyka i aranżera mieszkającego w Sydney. Słowa Bogumił Drozdowski, wokal Eugeniusz Kędziora.

0: mi powitać na antenie Radia SBS Bogumiła Drozdowskiego. Bogumił Drozdowski jest poetą, jest osobą czynnie działającą w naszym polonijnym życiu, ale dzisiaj specjalnie będziemy mówić o piosenkach, ponieważ Bogumił pisze teksty do piosenek. Wcześniej rozmawialiśmy z Eugeniuszem Kędziorą, który napisał muzykę do tych piosenek. No i powiedz nam, Bogumił, jak to jest pisać piosenki? Co jest pierwsze, tekst czy muzyka?
1: U mnie to się dzieje mniej więcej tak. Bardzo często, pisząc jakikolwiek wiersz, on mi się od razu zaczyna śpiewać. Do wielu wierszy, to znaczy chyba do 14 czy 15, mam opracowany podkład muzyczny na bazie melodii, czy tej wiodącej melodii muzyki, która sama mi się stworzyła. I ja na przykład przekazywałem tą moją melodię na przykład koledze, który tworzył muzykę. Konkretnie był to Jurek Ścisłowski w większości wypadków i Bagna Henslewska. I oni, słuchając mnie, zrobili opracowanie muzyczne do tychże wierszy. W przypadku tym, jeżeli chodzi o tą piosenkę, którą Maja Kędziora śpiewała i która była w radiu, puszczona w eter, to było troszkę inaczej. Maja Kędziora i Gienek Kędziora

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: W przypadku tej piosenki Rozbłyśnij gwiazdo moja, to troszeczkę było inaczej, bo wiersz oryginalnie jest troszkę inaczej zbudowany. Tam nie było refrenu. Gienek razem z Mają użyli pewne wersety i zrobili z tego refren. Gienek zrobił muzykę i stworzono, moim zdaniem, arcydzieło, bo Maja to pięknie wykonuje do tego stopnia, że ilekroć słucham, a ciągle słucham, często słucham, po prostu no, łza się kręci wokół. Także jest to miłe. Jeżeli chodzi o tą drugą, czyli Śladem Twoim Panie, tak, to historia tego jest taka, że jeszcze będąc w Adelaide, należałem do chóru Cantores, którego byłem inicjatorem i współzałożycielem. Któregoś dnia któraś z koleżanek przyniosła teksty w języku angielskim. Dwóch zwrotek tejże właśnie pieśni. No, ale stwierdzono, no dobrze, no może, to może ktoś zrobi po polsku tłumaczenie na polski. No i ja zrobiłem tłumaczenie. Najpierw dwóch zwrotek. No, może jeszcze jedną zwrotkę dopisz, więc dopisałem jeszcze jedną, tak aby pasowała do całego tekstu, do tych poprzednich dwóch. I jeszcze oprócz tego dopisałem refren. Muzyka była oczywiście oryginalna, bo to jest stara amerykańska pieśń Regina. I tak powstał ten drugi utwór. A pamiętam jeszcze, kiedy napisałem piosenkę, którą Michał Maciak śpiewał. Tak to u mnie się mniej więcej dzieje.
3: Oczywiście jesteś członkiem grupy poetyckiej Poetralia. Uczestniczy też ta grupa bardzo często w takich spotkaniach literackich, które są organizowane w konsulacie przez Ewelinę Elsmore. Ale powiedz mi, co robisz w życiu, to znaczy w sensie zawodowym? Kim jesteś z zawodu?
2: Ja pracuję w biurze konstrukcyjnym jako design draftsman, checker, czyli sprawdzam projekty, które zostały wykonane pod względem technicznym. To jest mój zawód. Pracowałem, no w zasadzie całe moje życie pracowałem w biurach projektowych i w Polsce, prawda, i tutaj.
3: To znaczy ty konstruujesz, no powiedz, konstruujesz statki, to znaczy konstruujesz jakieś plany, jeżeli chodzi o statki, z tego co pamiętam, tak? Okręty, statki?
2: Kiedyś, w tej chwili nie. Pracowałem dla marynarki wojennej, jeszcze nawet w Adelaide dla marynarki wojennej, łodzi podwodnej. Tutaj w Sydney z kolei na Garden Island pracowałem w takiej firmie, która właśnie tworzyła projekty dla marynarki wojennej. Obecnie pracuję dla takiej firmy, która, troszkę inna dziedzina, projektuje wszelkiego rodzaju mechanizmy dla kopalnictwa. Dosłownie, kopalnictwa, czy jest to węgiel, czy jest to, nie wiem, złoto, srebro, uran, prawda, cokolwiek takiego. Tak, no troszkę inna dziedzina, ale na czym to wszystko polega? Że dziedziny tak zwane inżynieryjne, są to wszystko dziedziny inżynieryjne. To się niczym nie różni, jeżeli chodzi o samą mechanikę, o samą maszynerię, o tego rodzaju dziedziny, czyli konstrukcję wszelkiego rodzaju.
3: A ja myślałam, że powiesz, że się niczym nie różnią od pisania wierszy.
2: Właśnie to jest troszkę takie, nie wiem jak to nazwać, niektórzy mówią, o, taki techniczny, prawda, a wiersze pisze, nie? Nie wiem, może dlatego, że jestem leworęczny, także umie działa to wszystko troszeczkę inaczej.
3: Innymi półkulami, tak?
2: Dokładnie tak. No ale cieszę się, że wiersze moje są lubiane, bo będąc teraz na Polarcie w Adelaide, który był na końcu minionego roku i początku obecnego, tam też prezentowałem w ramach oczywiście naszej grupy Poetralia, prezentowałem swoje wiersze, wydrukowałem drugi poprawiony i uzupełniony tomik moich wierszy pod tytułem Maskarada plus Hy. I trzecie, właśnie to jest trzecie wydanie. Mam troszkę tych wierszy, no i cieszę się, że sprawiają przyjemność czytanie, bo połowa z nich to są wiersze satyryczne, a mniej więcej połowa to są takie troszeczkę liryczne, takie cieplutkie, to gdzieś tam z serca płynące.
3: A bardzo, tak, bardzo mnie to cieszy, że jakby jest taki powrót do poezji. Z tego co czytam, dużo jest właśnie spotkań poetyckich i nowi poeci, powstaje ich twórczość.

0: Także mnie to bardzo cieszy, że w tym właśnie świecie takim pełnym takiej gonitwy jakby codziennej, że jest czas na poezję. To bardzo jest ważne, ja myślę, i bardzo chyba potrzebne.
1: Tak, tak. Dobrze zaznaczyłaś. To jest bardzo potrzebne, bo oprócz normalnego zjadania chleba pracy, prawda, i pędzenia za tym groszem, czy za innymi przyjemnościami, jest jeszcze coś, co potrzebne jest naszej duszy, prawda? Widzieć to ciepło, czy spojrzenie na sprawy życia, czy personalnych charakterów, znaczy charakterów, czy spojrzenie troszkę inne, w zasadzie widzenie, czy pokazywanie tak zwanych drobiazgów, detali, które nie zawsze wszyscy zauważają. A poeci mają to do siebie, że oni widzą jak gdyby więcej, dokładniej, no i przylewają to na papier, prawda? Znajdują czytelników, których oko i dusza cieszy.
0: No dziękuję bardzo i tym optymistycznym akcentem zakończymy tę naszą krótką rozmowę. Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas, aby ze mną porozmawiać. Moim gościem był Bogumił Drozdowski, poeta, autor tekstów piosenek i aktor.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SBS i miłośników poezji.
0: Dziękuję, a za uwagę dziękuję Joanna Borkowska-Sorucić, SBS Polish.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

0: Tak jest, World Cup time. I oczywiście nasi eksperci, Piotr i Darek.
1: Łączę się z naszym reporterem sportowym, Piotrem Pokorskim. Witam cię, Piotrze.
2: Witam cię, Darku. Witam serdecznie naszych słuchaczy, wszystkich kibiców sportowych, kibiców piłki nożnej.
1: Dzisiaj mamy 20, a wczoraj mieliśmy 19 dzień Mistrzostw Świata FIFA 2026, który przyniósł ogromne sensacje w fazie pucharowej. Jak już wiemy, czterokrotni mistrzowie świata z Niemiec odpadli po serii rzutów karnych z Paragwajem, a Holandia uległa Maroku również po rzutach karnych. Jak oceniasz te dwa spotkania?
2: No cóż, no mówiliśmy na samym początku, że Niemcy nie wyglądają najlepiej w tych mistrzostwach i to był dowód. Oni nie grali zdecydowanie dobrze, natomiast Holendrzy moim zdaniem byli bardzo dobrzy i bardzo dobrze prezentowali się jako solidna drużyna, więc tak jak nie dziwi mnie przegrana i odpadnięcie Niemców. Tak, Holandia, no cóż, no rzuty karne to są po prostu, to jest loteria, prawda?
1: Tak.
2: Najciekawsze jest, że Niemcy odpadły z Paragwajem, czyli z drużyną, z którą Australia zmierzyła się w pierwszej fazie, prawda?
1: Tak.
2: I z którą zremisowała. Także to jest bardzo dobre świadectwo dla drużyny australijskiej.
1: Dokładnie. Teraz to stawia australijską drużynę w lepszym świetle, bo wiele było po tym meczu z Paragwajem, było komentarzy takich ekspertów, których czytałem, że mówili, że to był, pisali najgorszy mecz w historii, jaki widzieli, piłki nożnej, że na tym nie może polegać piłka nożna, a okazuje się, że jednak Australijczycy jakoś przeszli, poradzili sobie.

0: Czy stawia ich to w lepszym świetle?
1: Moim zdaniem to właściwie Mistrzostwa Świata się właśnie rozpoczęły, bo ta pierwsza faza grupowa, tam było bardzo dużo słabych drużyn, tam mogły wchodzić w grę różne polityczne rozstrzygnięcia. Na przykład mówi się, że Norwegia wystawiła drugi skład w swoim meczu, ostatnim meczu w eliminacjach, wystawiła drugi skład, żeby właśnie spotkać się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a nie ze Szwecją. No i teraz Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej po bardzo, no Wybrzeże Kości Słoniowej bardzo dobrze się zaprezentowało, wygrali 2-1, bohaterem oczywiście był Haaland, no i teraz Norwegia spotka się z Brazylią, natomiast Francja spotka się z Paragwajem, więc no, na krótką metę ta taktyka i ta polityka Norwegów zadziałała, ale na dłuższą metę, no nie wiem, kto lepiej wyjdzie. Chociaż Francja wydaje się poza zasięgiem, moim zdaniem, poza zasięgiem w tej chwili, jak odpadła Holandia, no to moim zdaniem Francja jest poza zasięgiem kogokolwiek. Moim zdaniem jest to zdecydowany faworyt na...
0: Pamiętam, że mówiłeś w swojej pierwszej korespondencji, że właśnie Francja jest zdecydowanym faworytem i to się potwierdza. Również potwierdziły się nasze przypuszczenia o słabej formie Niemiec, co mówiliśmy zaraz po pierwszej części, czyli parę przypuszczeń się potwierdza oczywiście naszych.
1: No tak, potwierdza się też bardzo dobra postawa Norwegii, tak, która no jakkolwiek ma bardzo trudnego przeciwnika Brazylię, ale Brazylia nie jest w najlepszej formie. Ona przypomina trochę właśnie sytuację Niemiec, gdzie jest to renomowana marka, zawsze może dojść do pewnego etapu, no ale tutaj potrzeba, żeby dojść wyżej do półfinałów, no to już potrzeba klasy takiej, no, top, jak to się mówi
0: tak,
1: potocznie.
0: Absolutnie. A jeszcze powracając właśnie do tych meczy Niemiec i Holandii, to absolutne zaskoczenie, ile było nietrafnych, przestrzelonych rzutów karnych. No to było szokujące, dlatego tak, że no nie trafisz do bramki, to się mówi, to chyba podstawowa rzecz, a jednak tyle tych rzutów karnych było w ogóle nietrafionych do bramki, jeszcze wiele było bronionych.
1: No ja właśnie widzę tutaj zmęczenie, wziąłbym na karb tego, to, że zawodnicy są zmęczeni po bardzo długich eliminacjach, teraz kolejne mecze, i to jest zmęczenie zawodników, moim zdaniem. Natomiast Norwegia właśnie ma taki, zagrała trochę politycznie i wystawiła ten drugi skład. Teraz
0: tak,
1: są wypoczęci. No, co prawda z tym Wybrzeżem Kości Słoniowej mocno musieli walczyć. No zobaczymy, jak to pójdzie. No, Australia jest troszkę w trudnej sytuacji, ponieważ dwóch naszych zawodników, Matthew Leckie i Jacob Italiano, wrócili już do domu z powodu kontuzji. Także troszkę jesteśmy osłabieni, ale myślę, że no, wciąż ten nasz podstawowy skład jest w grze i z Egiptem, no jest, mamy bardzo równe szanse.
0: Ja też uważam, że teraz właśnie mamy chyba szansę wreszcie z tym Egiptem. W sobotę jest ten mecz w wczesnych godzinach porannych. I to też, znaczy dla kibiców to jest fantastyczna wiadomość, bo dzień wolny od pracy, czyli mnóstwo ludzi będzie mogło to oglądać, ale szanse na pewno są wreszcie.
1: Tak, tak. I Egipt, no nie jest, mimo że to jest zespół, który najwięcej razy zdobył Mistrzostwo Afryki i mimo że ma jednego z najlepszych piłkarzy świata, Mohameda Salah, to jednak no, jednym zawodnikiem nie wygrywa się meczów i mimo że on robi co może, to jednak odstaje od niego reszta drużyny. Natomiast Australia ma bardzo wyrównaną drużynę, nie ma gwiazd, ale ma wyrównaną, silną drużynę. Liczymy na to, że jednak Australia przejdzie dalej, co będzie, no ja myślę, że świętem wielkim. No dzisiaj Norwegowie się tak cieszyli, a robili te swoje łodzie, wiosłowali, usiedli, cały zespół usiadł na boisku i robił, a wiosłował tymi wikingowymi

0: łodziami, a długo nie schodzili z boiska, wszyscy kibice, jakby zachowywali się, jakby wygrali Mistrzostwo Świata. Także,
1: a tu jeszcze tyle gier przed nami do wygrania.
0: Ja bym chciał zwrócić jeszcze właśnie uwagę na ten multikulturalizm, jaki obecnie panuje w piłce nożnej, gdzie w wielu zespołach jest wymiana zawodników między krajami, tak jak na przykład właśnie w Holandii grało trzech zawodników urodzonych w pochodzenia z korzeniami marokańskimi, natomiast w Maroku grał zawodnik, który był urodzony w Holandii.
1: No proszę.
0: Także to się tak wymienia w tej chwili, co w Australii przecież mamy zawodnika Christiana Volpato, który urodził się w Australii, grał w reprezentacjach młodzieżowych Włoch i teraz gra w reprezentacji narodowej Australii. Także to w tej chwili jest tak płynne, taka wymiana, ten nasz multikulturalizm czy globalizacja, nie wiem jak, co wziąć, a na karb czego to wziąć, to jednak to bardzo mocno działa, choć faworyzuje to trochę silniejsze kraje, ponieważ zawodnicy z tych słabiej rozwiniętych ekonomicznie i słabszych krajów, najlepsi zawodnicy wolą, jak mają taką możliwość, wolą grać w silniejszych reprezentacjach, w lepszych, i natomiast ci słabsi łapią się do tych słabszych reprezentacji, czyli średni zawodnicy z najlepszych krajów są najlepszymi zawodnikami w tych gorszych krajach i odwrotnie. To tak jakoś działa dziwnie.
1: Dobrze.
0: Ale no to jest świat.
1: Rozumiemy. Piotrze, dziękuję bardzo za kolejną korespondencję. Za tydzień jeszcze więcej się wydarzy, będzie jeszcze bardziej klarowne, jaka będzie na przykład sytuacja z Meksykiem, który gra z Ekwadorem.
0: No tak.
1: I
0: tak,
1: czy Meksyk, tak, kolejny gospodarz, czy się zakwalifikuje. Także będzie dużo, dużo. No i USA gra, najważniejsze oczywiście, tak jak mówiłeś, tak, że jest tak ważne, że gospodarze, żeby przechodzili do następnych rund.
0: Kanada przeszła, tak, chociaż no bardzo trudno im było. Udało im się w ostatnich w dogrywce strzelić gola. Także Kanada będzie grała teraz z Maroko. Moim zdaniem nie ma szans, ale no zobaczymy wszystko w sporcie, wszystko tak jak mówiłeś, jest możliwe.
1: Tak.
0: Paragwaj gra z Francją, też moim zdaniem nie ma szans. No i Brazylia, Norwegia, no tutaj wszystko jest możliwe.
1: Właśnie, to będzie ciekawy mecz, bo Haaland z Norwegii, no to wiadomo, on zrobi wszystko, no to jest niesamowity zawodnik, z kolei Brazylia nie jest aż tak dobra,
0: bo
1: właśnie Brazylia z Japonią tylko 2-1 wygrała, nie jest taki świetny wynik, więc Norwegia też ma szansę tutaj. No oczywiście, jeszcze przed nami kolejne tygodnie,
0: jest
1: jednak najdłuższy w historii, ten mundial. I przed nami kolejne wzmagania, kolejne tygodnie. Tymczasem dziękuję za kolejną korespondencję i do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękuję Darku, dziękuję słuchaczom, do usłyszenia za tydzień.
2: Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.
3: SBS po polsku. Na Facebooku udostępnij innym nasze materiały.

0: No i cóż, była poezja, był sport, piosenka, którą słyszeliśmy przed chwilą, to Anna Wyszkoni, polska wokalistka, znana z występów w zespole Łzy, która zresztą urodzi się, znaczy będzie obchodzić urodziny 21 lipca. A teraz już ogłoszenia lokalne.
1: Polish Australian Youth Gathering serdecznie zaprasza do udziału w projekcie Polonia ma talent, pokazie talentów młodej Polonii w Australii. Jeśli śpiewasz, tańczysz, grasz na instrumencie, uprawiasz sport, to wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. Do udziału zapraszamy osoby występujące solo do 30 roku życia, pochodzenia polskiego oraz zespoły, w których przynajmniej jeden z członków jest polskiego pochodzenia i nie ukończył 30 lat. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 sierpnia, a wielki koncert finałowy odbędzie się 21 listopada. Więcej informacji znajdą Państwo w mediach społecznościowych Polish Australian Youth Gathering lub pod numerem telefonu 04 90 353 111. Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zaprasza dzieci i młodzież z Australii do udziału w konkursie 100 lat, które łączy Polskę. Kolej w oczach młodej Polonii. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna od 5 do 18 lat, kategoria literacka od 10 do 18 lat. Kategoria multimedialna od 10 do 18 lat. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Termin nadsyłania prac 16 sierpnia 2026 roku. Ogłoszenie wyników 1 września. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę RP w Kamberze, konsulat generalny RP w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Szczegóły oraz karta zgłoszenia dostępne na stronie www.polisheducation.com.au/aktualności.
2: Zrzeszenie Nauczycieli Polskich z radością informuje, że wszystkie formalności związane z Funduszem Wsparcia dla Maturzystów Języka Polskiego w Australii, czyli z powołaniem Fundacji imienia Elżbiety Raczkowskiej, są już

0: skończone. 6 milionów dolarów zostało przelane na konto Equity Trust i Fundacja Elżbiety Raczkowskiej już działa. Formularze zgłoszeniowe dla tegorocznych maturzystów języka polskiego są dostępne u nauczycieli polskich klas. Formularz można także otrzymać bezpośrednio od Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii pod adresem kontakt, pisane przez C po angielsku, at Polish Teachers Association, jeden wyraz, .org.au. Osoby zainteresowane uczeniem się polskiego i zdawaniem matury z języka polskiego w Australii również mogą się kontaktować ze zrzeszeniem pod tym samym adresem kontakt@polishteachersassociation.org.au. Marianna Łacek w imieniu Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.
1: Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut, wykład 60 minut plus pytania i odpowiedzi 15 minut. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
2: Słuchaj polskich programów Radia SBS na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedzielę. Słuchaj nas w radiu na stronie internetowej sbs.com.au/polish, w telefonach komórkowych, w telewizji cyfrowej przez aplikację SBS Audio App, na YouTube oraz przez inne aplikacje podcastowe, a także na Facebooku na stronie SBS Polish. Audycje SBS Polish po polsku słuchaj w Australii i z każdego miejsca na świecie.
1: Nasza audycja pomału dobiega końca. Dziękuję za uwagę, Joanna Borkowska-Surucić. Życzę Państwu oczywiście wspaniałego popołudnia. A zanim się pożegnamy, oczywiście piosenka. Jeszcze raz Anna Wyszkoni i zespół Łzy. Jestem jaka jestem.